0: party kwa simu.
1: Pale pia tuko na cyber services na vitu mingi sana kinazo.
0: Unataka kujifunza UDJ hapo bado utapata.
1: Na pia unataka zile video za hiyo mambo ingine.
2: Ni wewe ufike.
1: Ni wewe ufika tu.
2: Ufunze UDJ ukiona ngono.
1: Pale Raske
0: Vo Technology.
2: Sasa basi si mituli ngeilulume.
0: Ikuje kinara.
2: Ndio tukam tuongee na wananchi sio?
0: Eh, kupitia kwa simu zetu na pia WhatsApp, Facebook pia tuko sawa.
2: Sio
0: kabisa kinara.